lęk, niepokój, idźcie stąd! Strach, lęk, niepokój, idźcie stąd! Strach, lęk, niepokój, idźcie stąd! Strach!

No to ja imam czulne kojne, owczas by se woził dojne. Hinta by zostawił z muchą, brk potegnął gory z ruką. Jabłku joj da. Je? Svega toga nema. Gleć, pritaš mi stola sprema, v noć moram it. Možda nemal bi mi joj kavalera, polek kog me otec steral, pa pijem dalje pit!